0: Sex Sound,
1: Gruba Show,
0: Latex Glove,
1: Zvalnia Gnieda Mój,
0: Dungeon, Dark Fantasies,
1: Ja Przystawiam,
0: Full Master.

0: się
1: dungeon. Get your whole arm up there.
0: Każdy nowy
1: anal.
0: Ta nowe coś się niży. Paris, Tipir, Paris.
1: Anal. Fisting, finger, stick, swallow, come. Boy next door, fucking coming, fucking deep. Dungeon master, make me come.
0: Ho ho ho, nie.
2: Wee wee.
0: Ha, мы притащим.
1: Yeah,
0: не то что.